Music za 2 dni čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasťou je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Said Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.